zwykły, ten mi silny, budą mi dwutę pęsajem. Na końcu wilce przestaną widzieć.